Opa, asta ea. Alo, Paisi. Alo, Paisi. Alo, Paisi. Oh, ladies and gentlemen. Allegro vendido. Brzy, praviš dobro. Hey! Allegro vendido.